0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Później oprzytomniałam i coraz trudniej było mi oderwać się od ciebie. Siedziałam wciąż w twoim pokoju, pieściłam i całowałam twoją twarz. Ciało Piotra jest wtedy jeszcze miękkie, niemal ciepłe. Czuć metaliczny zapach krwi. Z dziennika żałobnego. Piotrze, mój Piotrze, leżysz tu spokojnie z obandażowaną głową, jak nieszczęśliwy ranny, który śpiąc odpoczywa. Masz twarz łagodną, pogodną. To wciąż ty jesteś zatopiony w marzeniu, z którego nie możesz się wyrwać. Usta twe, które nazywałam niegdyś łakomymi, blade są i bezbarwne. Bródkę masz posiwiałą. Ledwie widać twoje włosy, ponieważ tam zaczyna się rana i ponad czołem, po prawej stronie można dostrzec pękniętą kość. Och, jakże bardzo musiało cię boleć, jak krwawiłeś. Twoje ubranie jest przesiąknięte krwią. Jakież straszne uderzenie otrzymała twoja biedna głowa, którą tak często trzymałam w dłoniach i pieściłam. Ucałowałam jeszcze twoje powieki. Jakże często przymykałeś je po to, by mnie całowała, zwracając do mnie głowę znajomym gestem. Ten gest będzie się coraz bardziej zacierał w mojej pamięci. Jakże przeklinam ten mój brak wzrokowej pamięci, który sprawia, że nie jestem w stanie odtworzyć tego, co znikło. Wkrótce będę już tylko mogła pomagać sobie twoimi portretami. Maria przynosi świece. Zaczyna się czuwanie przy zmarłym. Jacques, brat Piotra, starszy o 3,5 roku, przyjeżdża z Montpellier następnego ranka. Brat męża stał się i dla mnie bratem i na zawsze nim pozostał. Zbliża się do łóżka, na którym leży Piotr. On posiadał wszystkie zalety, nie było nikogo, kto mógłby się z nim równać. Mówi. Razem z Marią do nocy na głos czytają listy Piotra, wiersze, które przepisywał z cudzych tomików. Do dziś zachowały się w archiwum. Oraz jego młodzieńczy dziennik, a raczej kilka luźnych kartek z notkami.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Znany jest z seriali wielu, choćby z Rancha czy z Miodowych Lat. A drugą osobą, która dzisiaj ma urodziny, jest człowiek, który i na ranczu, i na terenie zajezdni tramwajowej zawsze znajdzie coś, co można zjeść, no ale przede wszystkim o tym potem pysznie opowiedzieć. Pan Robert Makłowicz dzisiaj ma urodziny. Z ciekawostek jeszcze na przykład to mamy Dzień Słonia dzisiaj. O słoniu mam wrażenie, pan Robert też by znakomicie opowiedział i tego życzę, tych nieustających pomysłów do kolejnych. Nie tylko kulinarnych opowieści. A ja wam dzisiaj opowiem o tym, o czym mogę, a mogę o tym między innymi, że po jeziorze pływać bez patentu można, a jak to robić z głową, o tym opowiem po ósmej. Zajrzymy też do Sosnowca, do Gdańska, do Konina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Leniwie i bez pośpiechu.
0: A do nas zagląda muzyka z Free Guy'a.

0: Buntowniczka Nel, 10 minut po siódmej, wakacyjne śniadanie mistrzów. Powoli nam się porannie rozkręca. Czas na poważną opowieść. Będą muszkieterowie. Wchodzą oni na scenę. Smaczków historycznych teraz.
1: Smaczki historyczne prezentuje Maciej Korkuć.
2: Dzisiaj będzie o trzech muszkieterach i o tym czwartym. Hieronim Christian Holstein to duński szlachcic, który w dniach potopu przybył do Polski jako rajtar w szwedzkiej armii. Walczył przeciw Polakom, dostał się do niewoli, hetman Jerzy Lubomirski trzymał go w Lochach Wiśnicza, a potem wziął go na własny żołd. Pod jego komendą już w polskiej armii walczył w kraju, także ze Szwedami i za granicami, m.in. na Węgrzech. Uczestniczył w oblężeniu Torunia, zajmowanego wciąż przez Szwedów. Później zdobywał różne zamki na Pomorzu. Leże zimowe 1659-1660 wojska lubomirskiego miały pod Malborkiem. Czytamy. Wkrótce też porozbieraliśmy okoliczne wsie na materiał do zbudowania obozu. Wszyscy chłopi uciekli z dobytkiem. Początkowo mieliśmy wielką obfitość żywności. Obozowaliśmy tutaj ponad pół roku, ale mało wskuraliśmy albo zgoła nic. Ale obfitość szybko została przejedzona, a wojsko potrzebuje jedzenia z dnia na dzień. I pojawił się problem, bo zaopatrzenie po ogołoceniu okolicy przechodziło do nich przez dwa mosty pontonowe przerzucone przez Wisłę, ale mosty zostały zniesione przez lodową krę i przez ponad tydzień nie było żadnego dosłownie zaopatrzenia. Czytamy. Gdy znowu nadeszła zima, nastąpił krótki okres wielkiej biedy. Nasza piechota rozbiegła się na kilka mil wokół obozu, szukając w pustych ogrodach korzeni lub rzepy, by ratować się przed śmiercią z głodu. Znajdowali jednak tylko psie i końskie mięso, padlinę. Państwo pomyślicie, obrzydliwość. Dla nich to był skarb. Jak pisze Holstein, zjadali tę psię i końską padlinę z wielkim apetytem. Ale i padlina się skończyła. Robiło się niebezpiecznie. Zdarzyło się wówczas naprawdę, pisze Holstein, że pewien muszkieter wyszedł parę mil poza obóz, by dla podtrzymania życia wygrzebać z ziemi korzenie lub rzepę. Chwycił mróz. Trzech innych muszkieterów, siedząc pod starym płotem, paliło zamiast tytoniu suszone liście kapusty. Nie odczuwali oni niczego oprócz głodu. On nimi kierował i podsunął myśl, by czwartego kolegę, który przyszedł ogrzać się przy ogniu, zabić i zjeść. Jak zaznacza Holstein, z apetytem i przyjemnością. Na koniec dowiadujemy się, że trwało to raptem 8 dni, a skoro tylko mosty były gotowe, opływaliśmy znowu we wszystko. No, czwarty muszkieter, niekoniecznie.

0: Sweet as I'm Paul, Gustav Holst we fragmencie. Ten utwór wybrzmiał w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a teraz brzmieć będą wieści drogowo-remontowe i z południa, i z północy kraju.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Jeszcze w tym roku na ulicy Orląt Lwowskich w Sosnowcu powstanie nowa sygnalizacja świetlna. Więcej na ten temat wie i nam opowie Amadeusz Biurkowski.
2: Nowa sygnalizacja świetlna powstanie na przejściu dla pieszych przy ulicy Orląt Lwowskich w rejonie skrzyżowania z ulicą Śliwki. Miejsce nie jest przypadkowe, bo ulica Orląt Lwowskich jest drogą krajową nr 79, która często jest wybierana jako objazd pomiędzy miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a Jaworznem i Małopolską w przypadku zablokowania A4 lub S1. Po remoncie przejścia dla pieszych mają być doświetlone i lepiej widoczne po zmroku.
0: Z południa kraju przenosimy się na północ. Tutaj też sporo się dzieje drogowo. Drogowa inwestycja trwa m.in. w gdańskiej Oliwie. Chodzi o budowę tak zwanej Nowej Opackiej, która usprawni komunikację w tej części miasta. Renata Pasiut.
3: Obecnie drogowcy prowadzą prace ziemne i przygotowują podłoże pod nową nawierzchnię. W ramach inwestycji powstanie także skrzyżowanie z Aleją Grunwaldzką. Przebudowane zostanie też skrzyżowanie ulic Kilarskich i Czyżewskiego, gdzie powstanie mini rondo. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na Alei Grunwaldzkiej między Pomorską i Bitwy Oliwskiej jezdnie są zawężone. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do około 20 września.
0: A zakończenie prac wartych prawie 12 milionów złotych zaplanowano na lipiec przyszłego roku.

0: Z Jaguara. Muzyka, której autorem jest Władimir Kosma. 7.30 nam się zrobiła, zerkamy do pogody.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Piękne, bezchmurne niebo mamy o poranku, zachmurzenie niewielkie jest na terenie Wielkopolski, chmur także trochę nad morzem, a poza tym co? Słońce, słońce, słońce, ale chłodno cały czas, od 10 do 15 stopni, najzimniej na Podhalu, najcieplej w rejonie Trójmiasta, dziś maksymalnie 24-25 stopni, podobnie będzie przyjemnie, z wiatrem i po prostu dużo słońca dziś, a ja mam dla was muzyczną niespodziankę z drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady, kompozycja, której autorką jest sama Lady Gaga i to będzie Glamorous Life.

0: I wrócili do nas wspaniali. Siedmiu ich było. Powrót siedmiu wspaniałych to za nami, a przed nami...
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Zacznijmy od pewnego paradoksu. Polacy nie ufają sprzedawcom aut, ale i tak wolą u nich kupować. Tak wynika przynajmniej z badania Carfax. Aż 78% respondentów w tym badaniu uważa, że najmniejsze ryzyko oszustwa wiąże się z zakupem używanego samochodu od profesjonalnego sprzedawcy. Jednocześnie tylko 9% badanych uznaje dealerów i pośredników za najbardziej wiarygodne źródło informacji o historii pojazdu. Większym zaufaniem cieszą się niezależni mechanicy i raporty historii auta. Eksperci tłumaczą, że taka sytuacja to jest efekt wieloletnich doświadczeń z rynku wtórnego, na którym problemem były m.in. cofane liczniki i ukrywane szkody powypadkowe. Różnice w podejściu do biznesu widać też między regionami kraju. Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że najbardziej ostrożni w Polsce są przedsiębiorcy z Mazowsza i województwa łódzkiego. Niemal 9 na 10 z nich uważa, że prowadząc firmę, trzeba cały czas uważać, by nie zostać oszukanym. Największe zaufanie do partnerów biznesowych z kolei deklarują firmy z północy i z południowego zachodu. Polski autorzy badania podkreślają, że dziś o wiarygodności kontrahenta coraz częściej decydują konkretne działania, takie jak terminowe płacenie zobowiązań i rzetelne wywiązywanie się z umów. Ja rzetelnie postaram się wywiązać z wieści ekonomicznych. Czas na kantor walut. Euro po 4,29 zł, czyli ciut taniej. Podrożał za to dolar po 3,72. Funt brytyjski po 5,03 zł, czyli delikatnie w górę. A frank szwajcarski notuje korektę po 4,59 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Luis Bonfa i Czarny Orfeusz. 11 minut brakuje do godziny 8. Słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Znam historię walizki, którą potem ktoś znalazł, a zniknęła ona w pociągu. Piszecie do mnie o tym, jak pomyliły wam się miejscowości i wysiedliście nie tam, gdzie trzeba w czasie wakacyjnej pociągowej eskapady. Mój kuzyn na przykład, wsiadając do pociągu, kiedyś pomylił perony w Krakowie i miał jechać do Warszawy, pojechał zupełnie gdzie indziej, na całe szczęście. Potem udało mu się przesiąść i finalnie w Warszawie zdążyć na samolot. To są historie, które kojarzą mi się teraz z pociągowymi opowieściami letnimi. W brzmieniach lata to dźwięk pociągu jest tym dźwiękiem, który ma przywołać w was te wspomnienia z pociągiem w roli głównej. Mogą być to historie wzruszające, zaskakujące, śmieszne, trochę nieprawdopodobne, byle naprawdę się wydarzyły. Zbieram je pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najciekawsze cytuję na antenie w tym tygodniu i oczywiście nagradzam bidonem, bardzo ładnym, z logo RMF Classic.

0: dla tych, którzy właśnie są na parterze i za chwilę odbiją kartę w biurze. Biuro, Jay Ferguson, temat tytułowy z tego kultowego serialu. 3 minut brakuje do 8, a o 8 kolejny odcinek Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski wie co w faktach.
1: No w faktach o 8 sprawdzimy, co dzieje się w polityce, bo prawa strona rozważa sojusz przed wyborami parlamentarnymi. Powiemy też o sporze fryzjerów z urzędnikami. Sanepid zaleca, by w salonach nie stosować golarek elektrycznych. No ale będą też smutne wieści dla fanów Roda Stewarta, bo artysta w ostatniej chwili odwołał pożegnalne tournée z powodu stanu zdrowia.
2: Reklama. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.

0: Jest ósma, są fakty. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Najwyższa na nie pora. Arkadiusz Stępień-Miernikowski z nami.
1: Fakty ósmej rozpoczynamy od pytania. Czy na prawicy szykuje się wspólna lista wyborcza do Sejmu w 2027 roku? Zwolennikami wspólnego startu bloku prawicowego pod sztandarem prezydenta Karola Nawrockiego są politycy Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jeżeli by się udało do Sejmu, ja jestem absolutnie otwarty. Uważam, że po prawej stronie jest wiele organizacji bardzo wartościowych, no, ale jeżeli pojawi się taka perspektywa rozmowy, dyskusji, to jest coś naturalnego.
1: To poseł PiS-u Andrzej Śliwka. Konfederacja pomysł krytykuje. Według Michała Nieznańskiego wyborcy Konfederacji takiego ruchu nie zrozumieją.
3: Wspólna lista z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim była po prostu nie do przyjęcia dla naszych wyborców i chyba dla nas samych. To są ludzie, którzy są od nas daleko.
1: No, ale obaj politycy są za to zwolennikami paktu senackiego, czyli wspólnej listy w wyborach do Senatu. Główny inspektor sanitarny opublikował nowe wytyczne dla branży beauty, a te wzbudziły zdziwienie wśród fryzjerów i barberów, ponieważ znalazł się tam punkt dotyczący korzystania z golarek elektrycznych. Szczegóły tej sprawy poznał nasz reporter Paweł Konieczny.
4: W załączniku do zaleceń znalazł się punkt dotyczący tego sprzętu z adnotacją nie stosować. Według GIS nie ma możliwości wykonania skutecznej dezynfekcji i sterylizacji golarek. Z taką tezą nie zgadzają się fryzjerzy. Według nich sprzęt można rozebrać i dokładnie wyczyścić. Sanepid zwraca z kolei uwagę, że to wytyczne, a nie ustawa, więc jeśli fryzjer udowodni, że można wykonać taką dezynfekcję, zastrzeżeń nie będzie. Jak mówił mi Maciej Czasnowski, właściciel trzech salonów we Wrocławiu, sama kontrola już jest stresem.
5: Teraz dochodzi jeszcze konieczność udowadniania oczywistych rzeczy. To powinno jasno wynikać z dokumentu, a nie być kwestią uznaniową.
4: Dziś zachęca właścicieli salonów do kontaktu, aby doprecyzować wydane zalecenia.
1: I jeszcze na koniec faktów przenosimy się za ocean, bo tam smutne wieści dla fanów Roda Stewarta. Wokalista zawiesił pożegnalne tournée z powodu stanu zdrowia. 81-letni muzyk odwołał koncerty w ramach swojej pożegnalnej trasy One Last Time. Powodem jest zabieg kardiologiczny. Lekarze zalecili mu 4 tygodnie przerwy po wszczepieniu stentu. Artysta miał w najbliższych dniach wystąpić m.in. w Kansas City i Las Vegas. Zapowiedział jednak, że chce jak najszybciej wrócić na scenę. Przepraszam fanów za zawód, jaki im sprawiłem. Nie mogę się już doczekać powrotu na scenę i ponownej wspólnej zabawy z wami wszystkimi, napisał wokalista, który lata temu przekonywał, że wiecznie pozostanie młodym. Laureat nagrody Grammy, Stewart, którego charakterystyczny głos uczynił go legendą rock'n'rolla, dwukrotnie wprowadzony do Rock'n'Roll Hall of Fame amerykańskiego muzeum z siedziby w Cleveland w Ohio, instytucji dokumentującej historię muzyki rockowej oraz honorującej najbardziej wpływowych artystów i producentów.
0: Ja mam na przykład wpływ nieduży, ale mam na to, co i kiedy pojawi się w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, więc bardzo by mi zależało, Arkadiuszu, żeby fakty się o 9 pojawiły. Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie.
1: No ja nie mam zabiegów kardiologicznych, więc
0: pięknie. 8:03. Zerkamy teraz do pogody, a potem jeszcze dużo, dużo dobrych dźwięków mamy dla was. Od 12 do 16 stopni tymczasem mamy. To jest jeden z chłodniejszych poranków w tym tygodniu. Dziś maksymalnie 24-25 stopni, ale dobra wiadomość jest taka, że szykuje nam się bardzo przyjemny, pogodny dzień. Do końca tej środy dużo słońca, odrobina chmur teraz jeszcze w Wielkopolsce i nad morzem. Jutro będzie cieplej. 7:45, dzień słońca, jak słyszeliście w wiadomościach pogodowych, czy też dzień. 7:45, dzień słońca, jak słyszeliście w wiadomościach pogodowych, czy też.

0: Muzyka Wojciecha Kilara z filmu Ziemia Obiecana. Słuchacie RMF Classic. Środa, 12 sierpnia. No i kolejna zagadka filmowa przed Wami. Teraz kilka najważniejszych zasad naszego radiowego konkursu.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Dziś kolejne miejsce, które zgłosiliście poprzez nasz formularz na rmfclassic.pl, to jest miejsce, w którym powstawały znakomite polskie filmy i seriale. Odgadujecie nazwę tego miejsca, ja będę Was sukcesywnie naprowadzać i mam nadzieję, że wielu z Was uda się odkryć tę zagadkę. Dokładnie dowiemy się, co to takiego, co to za miejsce, około 14:30, wtedy finał naszego konkursu z udziałem laureata. Do finału wchodzi osoba, która najciekawiej opowie o tym, w jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce Twojego zamieszkania. Można również zaproponować inne produkcje albo własny pomysł na film, który powstałby w Waszych okolicach. Tu mamy szeroką dowolność, możecie puścić wodze fantazji albo podzielić się najciekawszymi historycznymi informacjami, ale także takimi, które będą nadawać się na film. Gorąco zapraszam, szczegóły na rmfclassic.pl pod hasłem Filmowa Mapa Polski. A w finale filmowo-serialowe przewodniki po Europie rozdajemy codziennie, a także nasze podróżnicze, wakacyjne gadżety. Teraz Over the Rainbow, muzyka, którą tak pięknie śpiewa Israel Kamakiwo, a potem Sandman i Shrek, to na naszej filmowej ścieżce.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
20: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Zespół Esperion 21 w utworze nieznanego kompozytora Folias Criollas. Wcześniej Waltz des Dur opus 64 numer 2 Fryderyka Chopina. Dochodzi 11:30.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: No to czas na pierwszą podpowiedź w naszym konkursie Filmowa Mapa Polski. Dziś przenoszę się z wami do miejsca, które od ponad 600 lat zachwyca podróżników, a od kilkudziesięciu lat reżyserów. Wapienne skały, renesansowy zamek, słynna maczuga Herkulesa tworzą krajobraz, którego nie trzeba poprawiać nawet komputerowo. To jeden z najsłynniejszych zamków szlaku Orlich Gniazd, wzniesiony za panowania Kazimierza Wielkiego, a później przebudowany w renesansową, piękną rezydencję przez rodzinę Szafrańców. Położony jest w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego w Dolinie Prądnika, miejscu, które geolodzy uznają za jedną z najpiękniejszych dolin krasowych w Polsce. No więc nic dziwnego, że kamera kocha ten zamek. Powstawały tu m.in. sceny do Ogniem i Mieczem czy Stawki większej niż życie. Jeśli wiecie, o jakim miejscu mowa, zapraszam do odpowiedzi poprzez rmfclassic.pl. Odnajdziecie tam pod stronę Filmowa Mapa Polski, gdzie należy zostawić właściwą odpowiedź. Teraz Adele, Rolling in the Deep.

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Uwaga!

0: Na santago.com baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
2: Po reklamie.

RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Niebawem John Williams i jego muzyka do filmu Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie. A teraz nowość w naszym repertuarze. Muzyka z filmu Odyseja Christophera Nolana. Taką piękną piosenkę When I'm Home stworzyli wspólnie Ludwig Göransson, James Blake i Travis Scott.

Była to muzyka Johna Williamsa do filmu Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenie, utwór Reunion. Spotkania z tym gwiazdorem muzycznej sceny na ten moment nie będzie, co potwierdza dziś komunikat artysty. 81-letni Rod Stewart, ikona światowej sceny muzycznej, został zmuszony przez lekarzy do odwołania zaplanowanych koncertów w ramach pożegnalnej trasy One Last Time, a powodem jest zalecenie rekonwalescencji po zabiegu kardiologicznym. Logicznym. Jeśli więc tego lata planowaliście spotkanie z Rodem na jednej z tych europejskich dróżek, koniecznie sprawdźcie oficjalne strony. Sam Stewart jest głęboko rozczarowany, jak napisał: muszę zrezygnować z tych koncertów, przepraszam fanów za załód, jakim sprawiłem, nie mogę się już doczekać powrotu na scenę i ponownej wspólnej zabawy z wami wszystkimi, tak napisał artysta, dziękując jednocześnie za opiekę lekarską i wsparcie fanów z całego świata. Teraz muzyka Georgesa Bizeta w aranżacji Riodona Szczedrina to fragment suity Carmen.

0: Muzyka irlandzkiego kompozytora O Carolina grał Daniel Hope. Był to fragment O Carolines Concerto. Tu RMF Classic, dochodzi 12:00, wkrótce najnowsze fakty.
1: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie. Słuchajcie RMF Classic, minęła godzina 12:00. Najnowsze fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
13: Zbiera się połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Właśnie na południe zwołał je w trybie pilnym wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Powodem są dwa ostatnie duże cyberataki. W poniedziałek przez 3 godziny nie działała strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także jej aplikacja i platforma usług elektronicznych ZUS. Drugi atak dotyczy polskiego dostawcy systemu dla placówek medycznych. Hakerzy mogli wykraść dane nawet 19 milionów Polaków.
14: Dużo na to wskazuje, że mogłyby być to dane korelowane pomiędzy PESEL-ami, czyli imieniem i nazwiskiem również, danymi osobowymi, a receptami, lekami i wizytami. To są bardzo wrażliwe dane, bo stanowią podstawę do tego, że rodzą się emocje. To znaczy, kto te dane wykorzysta, jak te dane będą przetworzone i przeciwko zwykłemu obywatelowi, czy nie zostaną wykorzystywane na poziomie sprzedania ich, albo na przykład szantażowania obywatela.
13: Wicepremier Gawkowski przypomniał, że w zeszłym roku doszło w Polsce do rekordowej liczby cyberprzestępstw. Zarejestrowano w naszym kraju ponad 270 tysięcy ataków w sieci. Marcin Romanowski chce tak zwanego listu żelaznego. Jak ustalił reporter RMF FM, polityk PiS wysłał do Sądu Okręgowego w Warszawie pismo podpisane osobiście. Zobowiązuje się w nim do stawiania przed wymiarem sprawiedliwości, ale pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Jako adres zamieszkania podał Tyraspol, stolicę separatystycznego Naddniestrza. Romanowski jest poszukiwany, przypomnijmy, w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i od 1,5 roku przebywa poza Polską.
6: Fakty
2: na sportowo.
13: Grać najlepszą możliwą siatkówkę, wygrywać każdy możliwy turniej. Tak jasno o zadaniu swojej kadry mówił w radiu RMF24 trener naszej siatkarskiej kadry Nikola Grbić. Wczoraj jego zawodnicy rozpoczęli zgrupowanie w Zakopanem, gdzie szlifują formę przed rozpoczynającymi się 9 września Mistrzostwami Europy.
15: Jest Artur, ma Szalpuk, ma coś, to wczoraj robił tylko silownie, dzisiaj będę normalny, formy ma coś to z kolaną, nic specjalne. A jak powiedziałem, za dwa dnia będziemy robić wszyscy normalnie.
13: Formi, czyli Tomasz Fornal, MVP, najbardziej wartościowy zawodnik ostatniego wygranego przez Polaków finału siatkarskiej Ligi Narodów. Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem jest już na stronie rmf24.pl. A my jeszcze mówimy o tym, co teraz, bo Iga Świątek zagra tej nocy już o finał turnieju WTA 1000 w Toronto. O pierwszej polskiego czasu jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. A Polka w tym sezonie jeszcze nie dotarła do finału, a ze Świtoliną przegrała dwa ostatnie mecze w Indian Wells i w Rzymie. Świątek zajmuje obecnie 8 miejsce w rankingu WTA. Zwycięstwo w Toronto pozwoliłoby jej awansować na 5 pozycję.
0: Dziś w południowej i zachodniej części Polski zachmurzenie będzie małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane okresami duże. Na krańcach północno-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 stopni w centrum, na zachodzie i południu.
1: Lato mistrzów muzyki filmowej. Tylko w RMF Classic.
16: Hi everyone, this is Trevor Morris.
17: This is Gustavo Santaolalla.
18: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
19: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
20: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę.

0: Glisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol.
2: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
3: Sanostol?
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Po reklamie.

RMF Classic, już za chwilę muzyka Dario Marianellego, fragment soundtracku z filmu Jane Eyre, a teraz Piotr Czajkowski i fragment baletu Dziadek do orzechów. Filharmonicy wiedeńscy pod batutą Jamesa Levina.

0: Dario Marianelli i muzyka do filmu Jane Eyre, a wcześniej fragment baletu Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego. 12:30 na zegarach. Mam dla Was jeszcze jedną podpowiedź w naszym filmowym konkursie.
1: Filmowa mapa Polski. Wakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: A bohater dzisiejszego wydania konkursu nie przypomina już średniowiecznej warowni, bowiem w wieku XVI został przebudowany w elegancką, renesansową rezydencję z arkadowym dziedzińcem inspirowanym włoską architekturą. I to właśnie ta wyjątkowa sceneria sprawiła, że twórcy filmowi wracają w to miejsce od ponad pół wieku. W zamkowych wnętrzach powstały sceny do filmu Ogniem i Mieczem. Może przypominacie sobie scenę, w której król Jan Kazimierz oczekuje wiadomości ze Zbaraża. Wcześniej te same sale zagrały restauracje w kultowej Stawce Większej niż Życie. Bastiony, fosa, most, krużganki mają dziś nawet własny szlak, który pokazuje, gdzie dokładnie kręcono poszczególne ujęcia w tych filmach. Być może już rozpoznajecie nazwę tego miejsca, tego zamku. Zapraszam Was do udziału w zabawie. Filmowa mapa Polski pod tym hasłem odnajdziecie pod stronę konkursu, na której to czeka formularz. Tam należy zostawić właściwą odpowiedź oraz odpowiedź na pytanie dodatkowe. W jakim filmie lub serialu mogłoby zagrać miejsce Twojego zamieszkania? Piszcie. Finał około 14:30. A teraz odrobina morskiej bryzy. To fragment soundtracku z filmu Lilo i Stitch.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Nasza mama to była taki fusion duchowości, poszukująca swojego chyba spokoju i swojego zen, więc było w naszym domu chodzenie do kościoła i chodzenie do sangi buddyjskiej, koreańskiego zen.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie.

Zabrzmiała uwertura do opery Cyrulik Sewilski Joaquina Rossiniego, a to było wykonanie Lozańskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadził Jesús López Cobos. Słuchacie RMF Classic, niebawem Klaus Badelt i muzyka do filmu Piraci z Karaibów, a teraz zaśpiewa Lauren Allred, muzyka Benji Pasek, utwór Never Enough z filmu Król Rozrywki.

0: Klaus Badelti, muzyka do filmu Piraci z Karaibów. Dochodzi 13, już niebawem najnowsze fakty.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Harlę. Po reklamie.
1: Tu RMF Classic, punktualnie 13. Najnowsze fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Politycy zaskoczeni miejscem pobytu Marcina Romanowskiego. Jak informowaliśmy w faktach, według ustaleń RMF FM, polityk Prawa i Sprawiedliwości przebywa w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji, znajdującej się pod patronatem Rosji. Biorąc pod uwagę miejsce jego pobytu, raczej niemożliwa jest ekstradycja polityka. Rządzący nie kryją zdziwienia miejscem pobytu Romanowskiego. Myślałem, że będzie to Białoruś, więc jestem nieco zaskoczony. Tak komentuje to wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. Wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
2: Tu prokuratura powinna rozmawiać z prezydentem Mołdawii. Tak uważa z kolei poseł PiS Andrzej Śliwka.
4: Jeżeli chodzi o Mołdawię, no też trzeba sobie szerzej spojrzeć na to, że zakładam, że są jakieś uwarunkowania dyplomatyczne między Polską a Mołdawią. Jest przecież pani prezydent Sandu, która jest demokratką proeuropejską.
2: Dodajmy, że Naddniestrze, gdzie przebywać ma Romanowski, to nieuznawane przez większość świata państwo wspierane przez Rosję i słynące z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego. Gdańska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II wojny światowej. Postępowanie dotyczyło m.in. byłego dyrektora placówki, obecnie prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura uznała, że nie doszło do czynu zabronionego. Śledczy nie ustalili też jednoznacznie, że Nawrocki faktycznie mieszkał w apartamencie, ani że wiedział o wpisach dokonywanych przez pracowników recepcji. W śledztwie przesłuchano 41 świadków. W połowie lipca Karol Nawrocki był także przesłuchiwany jako świadek. Po 80 latach do Warszawy wróciło 11 eksponatów zrabowanych podczas II wojny światowej z przedwojennego Muzeum Komunikacji. Odzyskane modele i fragmenty eksponatów trafiły do stacji muzeum. Wśród nich jest m.in. model lokomotywy parowej i model silnika. Zabytki zostały odnalezione w 2024 roku na niemieckiej stronie internetowej. Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna EU Road 66, która połączy Adriatyk z Bałtykiem. Ta transgraniczna droga będzie biegła od Chorwacji przez Węgry i Słowację do Polski. Droga 66 ma prowadzić przez malownicze, lokalne szlaki, atrakcyjne dla turystów, mówi koordynator projektu w Polsce Krzysztof Białek.
5: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy. Oprócz tego te małe biznesiki pobudzimy do życia, bo to nie tylko motocykle. To będą cały motorowy świat turystyczny, a więc i osobówki, i kampery.
6: Kiedy mogłoby się to wydarzyć?
5: Ja bym był szczęśliwy, gdyby wyznaczenie dokładnych tras i przebiegu tego skończyło się w tym roku. W przyszłym roku resztę byśmy już klubem ogarnęli.
2: U nas europejska trasa numer 66 będzie przechodzić przez 7 województw. Małopolskie, Świętokrzyskie, Łódzkie, Mazowieckie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie i Pomorskie. Jej dokładny przebieg mają wskazać jednak marszałkowie poszczególnych województw. A w Łódzkiem trasa już została wyznaczona na mapie. Kolejnym etapem będzie jej oznaczenie i rozreklamowanie wśród turystów.
1: Na krańcach północno-wschodnich Polski dziś słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich. W centrum na zachodzie i południu do 24 stopni Celsjusza, w południowej i zachodniej części Polski zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże.
7: Lato pełne podróży z RMF Classic.
8: My name is Alberto Iglesias.
9: My name is Diego Navarro.
10: Salute, hello to all my Polish friends. Oh, and I am Antonio Banderas.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To była muzyka z filmu Holiday, skomponowana przez Hansa Zimmera. Wcześniej śpiewała Amy Winehouse Back to Black. Wkrótce gliniarz z Beverly Hills i muzyka z filmu pod tym tytułem Harolda Faltermeyera, a potem Dave Kavanaugh i Mulholland Drive. Teraz nowość z naszego repertuaru. To jest część piąta, muzyka Randy'ego Newmana.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poralnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: A gdyby opera mogła cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
6: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's kart do 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka. Uwolni swój czas.
6: Po reklamie. W RMF Classic już za chwilę muzyka Jerzego Fryderyka Händla i kolejna podpowiedź w konkursie Filmowa Mapa Polski, a teraz utwór Edwarda Grieg'a, fragment pierwszej suity Peer Gynt, wykonanie Orkiestry Symfonicznej z Göteborga, prowadzi Neme Järvi.

0: Był to fragment utworu Muzyka Ogni Sztucznych, wykonanie Le Concert des Nations pod batutą Jordiego Savala. Był to utwór Jerzego Fryderyka Händla. Wkrótce Manu Chao w piosence Me Gusta Stu, potem Człowiek Ringu z muzyką Thomasa Newmana, a teraz ostatnia podpowiedź w naszej filmowej zagadce.
1: Filmowa mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: No, ostatnia podpowiedź powinna bezbłędnie doprowadzić Was do miejsca, którego nazwę dziś odgadujecie. Ta zagadka, ten wyjątkowy zamek, ma niezwykłego sąsiada. Tuż obok zamku stoi jedna z najbardziej rozpoznawalnych skał w Polsce. Maczuga Herkulesa. Ma około 25 metrów wysokości i wygląda tak, jak gdyby za chwilę miała się przewrócić. Według legendy postawił ją sam diabeł, a według geologów powstała miliony lat temu w wyniku procesów krasowych. Ten niezwykły krajobraz od lat przyciąga filmowców. Jerzy Hoffman kończył tutaj zdjęcia do filmu Ogniem i Mieczem, a wcześniej swoje sceny zrealizowali twórcy Janosika, Krimenu, Rycerzy i Rabusiów oraz produkcji zagranicznej Spellbinder. Jeśli wiecie, o jakim miejscu mowa, zapraszam do udziału w filmowej mapie Polski. To zresztą propozycja od pani Sylwii, jednej z naszych słuchaczek. Odwiedźcie rmfclassic.pl, tam należy zostawić właściwą odpowiedź. Teraz Manu Chao, My Gustas Tu.

0: reklama.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
7: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
0: Po reklamie.

Jeremiah Clarke i Marsz Księcia Danii, wykonanie na trąbce Wyntona Marsalisa, któremu towarzyszyła angielska orkiestra kameralna, a prowadził Anthony Newman. Wcześniej utwór Fryderyka Chopina zabrzmiał mazurek cis-moll, opus 6, numer 2. A teraz piosenka, która zagrała w filmie Batman Forever, utwór Kiss from a Rose, zaśpiewał Seal.

0: Andrzej Korzyński i fragment soundtracku z filmu Andrzeja Wajdy, Człowiek z żelaza. Dochodzi 14:00, wkrótce najważniejsze fakty.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic. Punktualnie 14:00 najnowsze fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
16: Na fakty o 14:00 zaczynamy od tragicznych doniesień z Łodzi. Zmarł 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas półkolonii pływackich w parku wodnym Fala. Informację przekazał Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki, w którym dziecko przebywało od czasu wypadku. Ta tragiczna informacja zmienia prowadzone śledztwo, podkreśla nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
17: Dotąd śledztwo było prowadzone w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Jednak teraz kwalifikacja prawna może się zmienić na nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura sprawdza, czy do zdarzenia doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w chwili tragedii dwóch ratowników miało możliwość zobaczyć tonącego chłopca. Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała, że półkolonie nie były zgłoszone do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej, co powinno być zrobione.
16: Pijany kierowca autobusu miejskiego woził pasażerów w Śląskiem. W chwili zatrzymania miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie. W trybie przyspieszonym sąd skazał go na więzienie. O tym, jak doszło do zatrzymania, w faktach Anna Kropaczek.
18: Zareagował kierowca, który na drodze zauważył jadący zygzakiem autobus relacji Katowice-Zabrze. Policjanci zatrzymali pojazd w Rudzie Śląskiej. Okazało się, że 63-letni kierowca, obywatel Azerbejdżanu, rozpoczął pracę przed 14:00. Podczas kilkugodzinnej zmiany wypijał kolejne puszki piwa. W trybie przyspieszonym sprawę skierowano do sądu, który wydał wyrok. Pół roku bezwzględnego więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na 6 lat oraz kary pieniężne.
1: Popołudniowe fakty RMF Classic.
16: A teraz w nich Zakopane i Tatry, które przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego, a punkty informacyjne podpowiadają turystom.
11: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, więc najlepiej z 2 tygodnie wcześniej sobie taki bilet na busa wykupić.
16: Odpowiadała Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. A od września, dodajmy, ma się rozpocząć pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Wozy z Palenicy Białczańskiej będą kończyć kurs przy wodogrzmotach Mickiewicza. Reorganizacja transportu oznacza skrócenie odcinka pracy koni z 7 do 3 kilometrów. Zastąpią je busy elektryczne. Tatrzański Park Narodowy ma obecnie 4 takie auta, ale planuje zakup kolejnych 16. I jeszcze przenosimy się na Mazowsze, bo tam Straż Miejska w podwarszawskich Łomiankach poszukuje właściciela jeżozwierza. Zwierzę zaplątało się w siatkowe podbieraki i trafiło pod opiekę Fundacji Kopytka z Nadzieją. Fundacja szuka właściciela zwierzęcia oraz drugiego jeżozwierza, widywanego około 10 km dalej w gminie Stare Babice. Co ważne, w przypadku spotkania takiego jeżozwierza nie należy próbować go łapać, tylko powiadomić służby i wskazać miejsce jego pobytu. Tyle ode mnie na dziś. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: W zachodniej i części południowej kraju zachmurzenie będzie małe, duże, chwil ze słońcem, a na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i południu, a jutro 19 nad morzem, około 25 w centrum, na południu 27.
15: W dobrym towarzystwie w RMF Classic.
19: Olga Tokarczuk.
20: Dzień dobry, nazywam się Andrzej Stasiuk.
21: Katarzyna Grochola.
22: Wojciech Kuczok. Czytajcie książki, słuchajcie muzyki, słuchajcie radia. Pozdrawiam.
23: Słuchacie państwo RMF Classic. Katarzyna Bonta. Pozdrawiam.
24: RMF Classic.

0: do słuchania, jak i wszystkich innych, o tej porze we środy w wakacyjnej ramówce. Taką mamy propozycję.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Do 20 będę z wami dziś obierał kierunek Lato. Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Za chwilę Kodżak i filmowy temat Billiego Goldenberga. Teraz już Naga broń na naszym kinowym ekranie. Lorne Balfe stoi tutaj za filmową

0: Castorama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: Isaac Albeniz i Suite Espania, cudnej urody tango, za chwilę w naszym radiowym kinie RMF Classic, scena z Pulp Fiction, a teraz już kolega Artur, który w wakacyjne środy o tej właśnie porze opowiada o wakacyjnych zawodowcach.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich, według Artura Andrusa.
2: Odcinek 7. Wróżka Dróżka. Być może pojawienie się Wróżki Dróżki było efektem sukcesu, jaki odniosło powołanie instytucji Wróżki Zębuszki. Wprawdzie zakresy działań obu wróżek są zupełnie inne, ale popularność podobna. Tyle tylko, że Wróżka Zębuszka jest postacią całoroczną, bo zęby mleczne wypadają dzieciom bez względu na porę roku i trzeba się ciągle zajmować nagradzaniem pociechy za utratę zęba. A Wróżka Dróżka okres szczególnej aktywności przeżywa podczas wakacji i długich weekendów. Jej albo jego, bo Wróżką Dróżką może być też mężczyzna, głównym zadaniem jest określanie pory wyjazdu w drodze powrotnej do domu. Musi przewidzieć, kiedy wyjechać tak, żeby nie jechać wtedy, kiedy wszyscy jadą. Czyli na przykład w sobotę nie, bo się zmieniają turnusy w ośrodkach wypoczynkowych. W piątek nie, bo ci, co wiedzą, że w sobotę zmieniają się turnusy, wyjadą wcześniej, żeby się nie natknąć na tamtych. W niedzielę nie, bo ci z weekendu będą wracać. A w ogóle to najlepiej w poniedziałek o świcie, jak się już to wszystko przewali. Albo jeszcze lepiej we wtorek, bo wielu ludzi przekłada sobie powroty na poniedziałek, żeby nie stać w korkach w sobotę czy w niedzielę. Sprawdzalność przewidywań Wróżki Dróżki nie ma żadnego znaczenia. Wróżką Dróżką jest zazwyczaj ktoś z rodziny. Żona, mąż, teść, szwagier, a wakacyjny powrót do domu i tak kończy się staniem w korkach, kwitowanym zgryźliwym "ty jak już coś wymyślisz", rozlegającym się z fotela pasażera. Trafność wróżb mogłaby się polepszyć, gdyby Wróżki Dróżki podjęły ścisłą współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Gdyby istniała infolinia, z której można skorzystać przed planowanym wyjazdem, dzwoniąc i pytając, którego dnia i o której godzinie wyjechać z Mielna, żeby dojechać do Kutna w niedzielę przed 23. Ktoś powie, że przecież taką funkcję spełniają nawigacje samochodowe, że są specjalne aplikacje. Nic podobnego. Z tych wszystkich nowoczesnych technicznych udogodnień można skorzystać dopiero wyruszając w trasę, a dyskusje z Wróżką Dróżką na temat pory powrotu do domu mogą się zacząć już właściwie podczas podróży na wakacje. Mijając korek stojący na autostradzie w drugą stronę, zaczyna się wróżenie: oj, to trzeba będzie wyjechać już w piątek wieczorem, patrz co tu się w sobotę dzieje. Zawodowym hymnem Wróżek Dróżek jest znana piosenka ludowa "To i hola" z lekko zmienionym tekstem. Jadą goście, jadą koło mego sadu, do mnie nie zajadą, bo już po 9:00.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: reklamę.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Po reklamie.

Piękna i Bestia i muzyka filmowa Alana Menkena. We Never Dated, piosenka z serialu Off Campus. To jeszcze przed 16 u nas w wakacyjnym RMF Classic. Dariusz Stańczuk zapraszam. Na razie Marc-Antoine Charpentier i z jego Tedeum słynne Preludium.

Wiedeński romantyk Franciszek Schubert, jego Impromptu Gestur opus 90, wakacyjne RMF Classic. Ile dni wypoczynku potrzeba, by wypocząć? Oto jest pytanie. Odpowiedzi się różnią, tak jak ludzie się różnią, bo każdy w innym tempie się regeneruje, no i nie tak samo jest zmęczony. Kiedyś mawiało się, że dopiero w 3. tygodniu urlopu spracowany człowiek zaczyna wracać do siebie. Teraz słyszymy, że tydzień urlopu wystarczy. W profilaktyce wypalenia zawodowego to ponoć nowa strategia. Jak mówią znawcy tematu, w 3. dniu takiej tygodniowej laby wchodzimy w fazę prawdziwego wypoczynku. Jak obliczono, 7-8-dniowy urlop daje, uwaga, największy

0: reklama.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

0: instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Już 16. Wyż z nad Danii, do tego nieco chłodniejsze polarne morskie powietrze, to wszystko wpływa na pogodę w naszym kraju. Najładniej na zachodzie i na południu, na pozostałym obszarze więcej chmur, na krańcach północno-wschodnich przelotne deszcze zapowiedziano. Maksymalnie 18 nad morzem i w rejonach podgórskich, najcieplej do 24 stopni na południu, na zachodzie i w centrum kraju.
10: Lato jak z filmu, tylko w RMF Classic.
11: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski,
12: Maciej Sztur,
13: Robert Więckiewicz,
14: Tomek Szymszajner.
15: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
11: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: jeden z najsłynniejszych walców króla walca Johanna Strausa, syna opowieści Lasku Wiedeńskiego. 80% zaćmienie słońca dziś jeszcze nas czeka. Księżyc zacznie zasłaniać tarczę słoneczną między 19.10 a 19.20. W zależności od regionu kraju te momenty będą różne. Najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodniej i w północnej Polsce i w Kotlinie Kłodzkiej. Tam księżyc przesłoni nawet do 88% tarczy słonecznej, no i stworzy na niebie charakterystyczny sierpowaty kształt słońca. Tylko czasem gołym okiem nie oglądajcie tego zaćmienia, w ten sposób wzrok można sobie popsuć. Najlepiej zaopatrzyć się w certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień lub specjalne filtry słoneczne montowane na lornetkach i teleskopach.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: 18.30 minęła, to znaczy, że jeszcze tylko 40 minut, no, z lekkim okładem, no i będzie to niesamowite zaćmienie słońca. Sealed with a Kiss tymczasem i hit z albumu Jasona Donovana 10 Good Reasons. To jest wakacyjnie brzmiące RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wakacyjna rozmowa książkowa Paweł Sołtys opowie nam o swojej mini powieści Monolog. W związku z tym nie zabraknie wątków warszawsko-fryzjerskich, ale oprócz tego zerkniemy do świata seriali i do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Siergiej Rachmaninow i Preludium G-moll op. 23, numer 5. To jest wakacyjne RMF Classic. Wakacje to w naszej tegorocznej ramówce także opowieści o planach filmowych, tych znanych i mniej znanych, po Polsce rozsianych. Razem z wami tworzymy tego lata filmową mapę Polski. Na tej mapie zaznaczyliśmy już Toruń, Łódź, Pasym, Lublin. Tam byliśmy, wspominając produkcję nakręcone w rzeczonych miejscach. W ramach filmowej mapy Polski odwiedzamy miejsca, które stały się planem filmowym, poznajemy historię tych miejsc, sprawdzamy, jak mieszkańcy wspominają filmowe produkcje kręcone właśnie w ich stronach. Piszcie do nas, bo może i w waszych stronach, w waszej miejscowości nakręcono kiedyś jakiś film albo serial, no i działy się tam rzeczy wyjątkowe. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej na tyle ciekawie i przekonująco, żebyśmy właśnie do was przyjechali z naszą radiową ekipą.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Autorów najciekawszych zgłoszeń do filmowej mapy Polski nagradzamy. Rzecz jasna, nasze mobilne studio zainstalujemy niebawem w... No, tego jeszcze zdradzić nie mogę. To ogłoszenie wkrótce na antenie RMF Classic. Cztery wesela i pogrzeb. Teraz taki oto seans filmowy. Wet, wet, wet ta formacja. Tak tutaj śpiewa i gra.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol.
8: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
7: Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
0: Po reklamie.
9: Umila oczekiwanie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: filmowy temat Danego Elfmana, temat z produkcji pod tytułem Duża Ryba. Młody polski wiolonczelista, stypendysta Fundacji Pro Musica Bona, Krzysztof Michalski, odwiedził nas w RMF Classic w związku z wielkim sukcesem, który odniósł niedawno w prestiżowym konkursie muzycznym imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli. Krzysztof został laureatem konkursu, a ten brukselski turniej jest jednym z najstarszych, ale i najtrudniejszych elitarnych konkursów muzycznych na świecie. Moja redakcyjna koleżanka Jowita Dziedzic-Golec zapytała Krzysztofa Michalskiego o to, jak przebiegała konkursowa rywalizacja.
1: To najprzyjemniejsze było dla mnie to, że mieliśmy takie rodziny, powiedzmy zastępcze, które się nami opiekowały. I to jest super pomysł, dlatego że byliśmy odizolowani od siebie, od uczestników. Byliśmy też z dala od miasta, od Brukseli, więc byliśmy w bardzo spokojnej atmosferze. Ja miałem obok ogromny las, więc mogłem chodzić codziennie na spacery. No i te rodziny, one znają dokładnie, wiedzą jak ten konkurs działa, gdzie trzeba zawieść, o której godzinie, którymi drzwiami, kiedy są wyniki i tak dalej, więc mają wszystko już powiedzmy przećwiczone z tych wcześniejszych lat.
2: To można było... się skupić na muzyce, dokładnie, a nie na tych wszystkich dookoła
1: sprawach. Dokładnie. My myślimy tylko o muzyce i wszystko inne jest załatwione. Oni dla nas gotują, robią zakupy, wszędzie nas wożą i to jest super. Tak, no i właśnie oglądałem ostatnio Tour de France i widziałem, że tamte kolarki i kolarze, oni jeżdżą na rowerze codziennie i pokonują te 200 km codziennie bez czasu na regenerację. No a my jednak w tej Brukseli mieliśmy kilka dni. Tak bym chciał też zachęcić ogólnie muzyków i artystów, żeby nie koncentrowali się na swojej sztuce jako na głównym i końcowym celu tego, co robią, tylko myślę, że ważne jest, żebyśmy poczuli się odpowiedzialni, żeby ta sztuka była narzędziem do jakichkolwiek innych celów. To mogą być jakieś cele społeczne, żeby ta muzyka jednak nie była naszym jedynym celem, bo często spotykam się z muzykami, którzy odpowiadają na pytanie, dlaczego jesteś muzykiem, co to dla ciebie znaczy, mówią, że no, bo to jest ekspresja, to jest jakaś tam możliwość, żeby jakieś tam historie o sobie opowiadać bez przerwy. I to oczywiście może być też powód i to jest dobry powód, ale myślę, że szkoda, że to byłby jedyny powód.
0: Tyle wiolonczelista Krzysztof Michalski o muzyce, która może być narzędziem do naprawiania, czy poprawiania naszej codzienności, egzystencji. Ciekawa, zacna idea. Muzyka Gabriela Jareda za chwilę u nas w RMF Classic, temat z filmu Księżyc w Rynsztoku. Tymczasem R.E.M. i Michael Stipe na czele tej formacji Everybody Hurts. Przebój R.E.M. z albumu Automatic for the People.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku wrócimy na jeziora.
3: A w najnowszym odcinku wakacyjna rozmowa książkowa. Paweł Sołtys opowie nam o swojej mini powieści Monolog. W związku z tym nie zabraknie wątków warszawsko-fryzjerskich, ale oprócz tego zerkniemy do świata seriali i do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Na letni wieczór. Pogodna muzyka w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dialog to najbardziej charakterystyczne dla tej realizacji. Dwaj wielcy skrzypkowie, którzy są sobie równi, godzą się też, by na zmianę pełnić rolę tego prowadzącego koncert. Isaac Stern i Dawid Oistrach w czterech koncertach na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego z płyty CBS-u z 1961 roku, która brzmi naprawdę lepiej niż wiele współczesnych, co wyjaśnia. A Filadelfijczykami dyryguje Eugene Ormandy.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
0: RMF Classic. Spokojna przystań dla żeglarzy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wakacyjna rozmowa książkowa Paweł Sołtys opowie nam o swojej mini powieści Monolog. W związku z tym nie zabraknie wątków warszawsko-fryzjerskich, ale oprócz tego zerkniemy do świata seriali i do kina.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja od miliona lat jestem związana prywatnie z realizatorem dźwięku, więc jak on jest, to ja mam pewność, że po prostu ja jestem w najlepszym wydaniu.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką Pauliną Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Po reklamie.
0: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.